biegał za cestą, a uciekał się na jednym ze spotkań. Zase to nekonečný bloumání a stovky otázek.